0: Marjin Daji.
1: Dan masa kupi baja. Dan masa kupi baja. Saya kupi baja. Dan masa kupi baja.